Ben tak vani ki, cześć. Jeśli wyszło, będę szafarem z wami, masz rządzi grudy, ki, cześć.